0: W stosunku do najmniejszej możliwej kary, jaka jest w tym przestępstwie. Czyli w tej sytuacji we Wrocławiu jest to no, kara 3 miesięcy zwiększona o połowę. Ale tutaj od razu chciałem powiedzieć, że znając praktykę sądową, mając na uwadze ostatnie orzecznictwo sądów w sprawach takich, które są społecznie naganne. Przecież pamiętamy sprawę w Warszawie pana Żaka, gdzie sąd w sprawie, oczywiście tam nie chodziło o kwestie narodowościowe, ale też o naruszenie istotnych dóbr wymierzył najwyższą karę. Ja osobiście w tej sprawie spodziewam się, bo myślę, że sprawa jest oczywista, patrząc już teraz na to, jak to przebiegało, wysokiej kary pozbawienia wolności i myślę, że w górnych granicach, a za chwilę wyjaśnię Państwu, dlaczego takie mam przewidywania w tej sprawie.
1: Як говорить наш гість, якщо причиною атака була дріб'язкова причина, то суд може визначити навіть половину оцього, цієї кари, тобто якщо ми говоримо 3 місяці, то половина оцього сроку буде ще додана. Але, звичайно, адвокати теж будуть боротися за те, щоб дали максимальний вирок. От зараз нам, власне, наш гість пояснить, скільки це.
2: Так, будь ласка.
1: Ile to może być maksymalnie? Że... Dlaczego właśnie 3 miesiące? Przecież to jest tak mało.
0: Nie, nie. Sam przepis jest skonstruowany, że kara pozbawienia wolności jest od 3 miesięcy do 5 lat, a ogólny przepis mówi o tym, że czyn o charakterze chuligańskim, a to jest czyn o charakterze chuligańskim, bo popełniony na tle narodowościowym, ma ogólną zasadę, że kara nie może być mniejsza niż to, o czym przed chwilą pan redaktor powiedział. Natomiast z doświadczenia w takich sprawach kary, które są wymierzane, są bardzo wysokie. Dlatego, że tego typu zachowanie jest zachowaniem społecznie nagannym. Jest to przestępstwo, które zostało popełnione publicznie, w miejscu publicznym, bez powodu, z naruszeniem wszelkich zasad prawnych i moralnych, atakując osoby, które w żaden sposób się nie przyczyniły do całego zdarzenia. I dlatego patrząc właśnie na te elementy, na społeczną szkodliwość czynu, na kwestie związane z tym, że jest to na tle narodowościowym, a więc jest to kwestia naganna. Sprawcy działali z pełną świadomością i motywacją zadawania ciosów i wyrządzenia krzywdy parze ukraińskiej, nie patrząc na to, nie tylko na chłopaka, co do którego była największa agresja, przecież cała Polska i cały świat widziały ten filmik, ale nawet kobieta, która starała się rozładować emocje, oddzielić napastników, pomóc swojemu chłopakowi, została pobita, kilkukrotnie zadano jej ciosy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w tej sprawie sąd nie wymierzył w górnych granicach kary pozbawienia wolności, mówię tutaj o 5 latach. Ja sobie nie wyobrażam, żeby sąd w tej sprawie dał wyższą poprzeczkę dla warunkowego przedterminowego zwolnienia, czyli możliwości szybszego opuszczenia więzienia, ustalając tą granicę na 3-4 latach. I nie wyobrażam sobie dużej nawiązki na rzecz obu obywateli Ukrainy, dlatego że ta sprawa powinna być przestrogą dla każdego, dla każdej osoby, która mieszka w Polsce i która chce podnieść rękę na kogokolwiek z tytułu właśnie przynależności narodowej. Ta sprawa musi stać się pewnym przykładem tego, jak nie należy w Polsce postępować i jak polskie państwo walczy i eliminuje osoby z życia społecznego.
1: Znaczy, jeśli uważać, że taka sytuacja ma być popередженням dla ludzi, jaki все ж таки мають замір щось такого зробити, і теж прикладом, як Польща реагує, як служби теж реагують, тому що оцей випадок був соціально неприпустимим, тому що це було зроблено публічно, і от, власне, адвокати сподіваються, що суд все ж таки надасть от максимальний вирок, тобто 5 років, так, і не бачать іншої можливості, що все ж таки його зменшено.
2: Прокурори саме вимагають 5 років покарання. Пане адвокате, але чи правильно ми розуміємо, що польське законодавство все ж таки передбачає окрему відповідальність за злочини, які скоєні на ґрунті національної ненависті.
1: Чи право польське привідує одрембну відповідальність за преступство, попоняне на тле ненависті народової?
0: Powiem tak, tyle tylko, że nie nazywa to się na kwestii narodowościowej, tylko właśnie ten charakter przestępstwo o charakterze chuligańskim, bo czy motywem popełnienia przestępstwa będzie kwestia narodowości, religii, języka, koloru skóry czy innych elementów, na przykład związanych ze światopoglądem, wszystkie te kwestie to są dotyczą pewnych podstawowych прав чоловіка,

0: których nie można naruszać, a jeżeli z tego powodu popełnia się przestępstwa, to prawo surowo karze takie osoby. W związku z tym na to pytanie należy odpowiedzieć, że tak, kodeks to przewiduje i wymienia, natomiast nie wskazuje wprost, bo takim samym społecznie niepożądanym zdarzeniem jest popełnienie przestępstwa czy na tle narodowościowym, czy na przykład religijnym. Mhm. Ale tak, państwo ma narzędzia do tego, aby ścigać, piętnować i eliminować z życia społecznego osoby, które właśnie z takich powodów popełniają przestępstwa.
1: Tak, звичайно, prawo передбачає власне окрему відповідальність, але не вказує напряму. Тобто mm-hmm. все, що пов'язано з хуліганством, тобто з релігією, тобто, наприклад, якщо я однієї релігії, хтось атакує мене або іншу особу, і ми не погоджуємося, то це теж вписано, власне, в ці закони.
2: Mm-hmm. Але от зайду з іншого боку, от на вашу думку, пане адвокате, чи достатньо нинішніх таких правових механізмів для захисту українців, ну, не тільки українців, а інших іноземців, які зараз перебувають в Польщі?
1: Чи, пане Здані, бачимо на ogół sytuacji. Czy obecne mechanizmy prawne w Polsce są wystarczające, aby chronić osoby migranckie, osoby uchodźcze, generalnie po prostu osoby z innych krajów, czyli cudzoziemców w Polsce?
0: Ja myślę, że to nie w prawie jest problem. Prawo jest skonstruowane bardzo dobrze i prawo potrafi karać i ścigać przestępców, potrafi w szybki sposób zatrzymać sprawców, jak widzimy w sprawie, jak to jest we Wrocławiu. Myślę, że problemem są bardziej kwestie społeczne i różnego rodzaju napięcia, te, które czasami są na płaszczyźnie politycznej, czy też gospodarczej, czy też innej, które niestety społeczeństwo odbiera w taki, a nie inny sposób. I myślę, że tutaj ta sprawa, zresztą od początku tak wypowiadałem się o tej sprawie, że mam nadzieję, że ona będzie stanowiła taki pewien moment przełomowy zatrzymania pewnych problemów i napięć na tle narodowościowym pomiędzy Polakami a Ukraińcami, że ta sprawa stanie się pewnym symbolem takiego otrzeźwienia z pewnej narracji, w którą niestety już z różnych przyczyn społeczeństwo i polskie, i ukraińskie też częściowo zostało raczej z przyczyn politycznych prowadzone do tego, aby powrócić do tych prawidłowych relacji sąsiedzkich, szanujących siebie wzajemnie jako ludzi i razem żyjących obok siebie. I myślę, że ta sprawa, ta niczym nieuzasadniona przemoc, tam naprawdę zachowanie tych osób, sposób uderzeń zadawanych i chłopakowi, i dziewczynie, ilość tych ciosów i podniesienie ręki właśnie na te osoby, które próbowały rozdzielić jeszcze te dwie osoby. I tak jak wiemy już z przebiegu wydarzeń, że ta dziewczyna i ten chłopak zostali pobici za to, że rozmawiali w swoim języku i z uwagi na kwestię narodowości, musi być ukarana i pokazana i mam nadzieję, że będzie to pewien pozytywny sygnał dla Polaków i Ukraińców żyjących w Polsce. Myślę, że państwo zgodzą się ze mną, że tego chyba sobie wszyscy życzymy po tej sprawie.
1: Jak najbardziej tak. Na думку нашого гостя, на думку адвоката, це проблема не в праві, а проблема в суспільстві і в тому, як люди взагалі реагують на такі досить зараз нестабільні, так, відносини теж на ситуацію політичну, бо це все теж пов'язано з тим, що це політика мала вплив і на Польщу, і на Україну. І от, власне, на думку адвоката, саме ця ситуація буде таким символом, маємо надію, закінчення так отаких от агресій, тому що служби дуже швидко реагують, і от кожна така ситуація буде представлена теж публічній оцінці, і всі будуть бачити, як це виглядає.
2: Дуже хочеться, звісно, щоб вона стала останньою, але все ж таки не можемо не запитати, якщо людина стала жертвою такого нападу, які її перші юридично правильні кроки? От що потрібно зробити, щоб справа мала, ну, таку перспективу в суді?
1: Jeżeli ktoś został napadnięty, ktoś jest ofiarą takiego ataku na ulicy, gdziekolwiek, jakie są pierwsze kroki prawne? Co należy zrobić, aby sprawa ta mogła być rozpatrzona w sądzie?
0: Znaczy, przede wszystkim należy, oczywiście wszystko zależy od sytuacji i okoliczności, w jakich do tego dochodzi, no i jakie są też skutki pobicia. Natomiast na pewno pierwszą czynnością, jaka jest, to należy udać się na policję i złożyć zawiadomienie karne. Dlatego, że wszelkie zabezpieczenie dowodów, czy na przykład nagrań z kamer, tak, żeby uchwycić przebieg całego zdarzenia, zaczyna się od właśnie działań policji, o ile oczywiście ktoś tego nie nagra, tak? No wiemy czasami, że są świadkowie, którzy to nagrywają, ale na pewno podstawową kwestią jest zgodność.

0: у цьому році і наступному також, і ці кошти використають на перевірку та ремонт сховищ і місць укриття. Я правильно розумію, 84 тисячі об'єктів по всій Польщі? По всій Польщі, але це замало. Мені здається, це замало.
1: Слухай,
0: це навіть
1: добре,
0: не для Варшави замало.
1: Цоколвік є, значить, об'єктів, так? Чи не відомо, іле там особ може ще сховати, так? Відомо, що метро теж не є, як в Києві, так? Не да ще в нім укрити.
0: Ну, добре, ти знаєш, де в тебе найближче укриття для твого мешкання?
1: Не буде добрим прикладом, не буде оповідати.
0: Окей. Я знаю, що в нашому будинку, де я зараз винаймаю квартиру, є укриття, але я не знаю, в якому воно стані.
1: Значить, я вім, де ще знайдуть те схорони, може не обок моєго дому, але в околицях. No, ale umówmy się, tam trzeba też dojść, tak? Najważniejsze, żeby w takim schronie też był zasięg. A jeżeli jest zasięg, to oczywiście można czytać najnowsze informacje na naszym Facebooku, oglądać nas na YouTubie i również na DAB+, czy na naszej stronie, żeby wiedzieć w razie jakichkolwiek zagrożeń, czy w razie sytuacji, co robić i jak się kierować, bo oczywiście na naszej antenie poinformujemy Państwa. A my przechodzimy do ważnych też tematów, które są związane z bezpieczeństwem ludzi. Chodzi oczywiście o społeczność LGBT, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w Polsce uznał za niezgodne z konstytucją rozporządzenie ministra cyfryzacji w części dotyczącej wzorów dokumentów dla transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że wyrok zapadł jednogłośnie. Rozporządzenie zaskarżyła wcześniej grupa posłów z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Вони стверджували, що це підриває ідентичність шлюбу, підтверджено статтею 18 Конституції, як зазначено в обґрунтуванні. За словами заявників, положення ставить під сумнів той факт, що шлюб є союзом між чоловіком і жінкою.
1: Ну, але, очевидно, ніктори групи сполучне подважають і мовлять, що не тільки, понівши, що особи ще кохають, то є найважніше, а не то, о чим децидують обіцні сендзьові w Polsce. Przenosimy się do Krakowa, ponieważ wrzesień może być tam równie gorącym okresem dla tej lokalnej polityki. Tam będzie referendum, jest decyzja sądu w sprawie tego wydarzenia w Krakowie. Tusk wydał zielone też światło. Sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie i tym samym potwierdził ważność majowego referendum, w efekcie którego odwołano prezydenta miasta. Decyzja sądu oznacza, że premier może już wyznaczyć termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Wcześniej to był sierpień, później mówiono, że wrzesień. Oczywiście to wszystko może się zmienić. Na pewno najbliższe miesiące dla mieszkańców Krakowa będą ważnym czasem, ponieważ to wtedy będą mogli wybrać prezydenta Krakowa, czyli co? Mera. Так, мера міста.
0: Так. Ну, а зараз економічна новина для людей, які сплачують або планують взяти кредит. Нагадай мені, як називається оця середня
1: Вібор.
0: Процентна ставка? Вібор. От він має зникнути, друзі, але ринок не хоче нової ставки. Вібор – це середня процентна ставка, за якою банки позичають гроші один одному. Вона є основою такою для процентної ставки за більшістю позик у злотих в Польщі. Однак для досягнення цього впроваджуються договірні штрафи, погрози припинення дії ліцензії та законодавство, яке може призвести до зміни процентних ставок для понад 3 мільйонів позичальників. У другій частині
1: розпорядження, так,
0: ми
1: так,
0: розглянемо закулісне розуміння того, як реформа просувається крізь ринок, який їй чинить опір.
1: Варто теж повідомити, що вибір, то є od niego głównie też zależy, ile, jaki procent mamy miesięcznie oddać banku. No i jeżeli to zniknie, miejmy nadzieję, że oczywiście te raty miesięczne zmniejszą się, ale znając banki, to wszystko może nawet i być droższe
0: nikoli
1: i pójść w górę.
0: Nikoli, nie brała pozykę w banku. Nikoli.
1: Bardzo dobrze. Tak. Nigdy żadnych chwilówek, nic. Bardzo dobrze. To świadczy dobrze o tobie.
0: Jakie się mamy nowiny? Ja bacię, że u nas
1: minister finansów informuje o tym, że w przyszłym roku mogą nastąpić zmiany, ponieważ mogą być te zmiany w PIT-ie. Niedawno, tak? Składaliśmy deklarację finansową.
0: Niedawno.
1: Do końca kwietnia. No to jest niedawno.
0: Nie wiem, że wytrzymali ci grosze, jakie mnie kompensowali.
1: Dobrze, że ci w ogóle cokolwiek zwrócili, ponieważ niektórzy coś dopłacają. Tak. Podwyżka kwoty wolnej od podatku progi finansowe, a może i też miks tych różnych rozwiązań, plus nowe pomysły na nowe progi podatkowe, to wszystko może w tym roku stać się taką prawdą i też rzeczywistością.

Na koalicyjnym stole jest coraz więcej takich politycznych, finansowych dań. Pytanie, co ostatecznie wpisze właśnie minister finansów, jaki będzie rachunek pod koniec tego roku. Na dziś najbardziej prawdopodobna wydaje się podwyżka progu, czyli więcej będziemy mogli zarabiać i mniej płacić, ale to wszystko, no mówimy, to

0: Nieco szerzej o obwodzie charkowskim. I eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich regularnie jeżdżą do Ukrainy. To wyróżnia też ten ośrodek analityczny, że nasi eksperci są na miejscu. Ja pracuję w zespole mediów naszego ośrodka i właśnie my się zajmujemy przygotowywaniem między innymi krótkich filmów na YouTubie, które wyjaśniają sytuację na wschodzie, podcastów, ale też właśnie dłuższych produkcji. I zazwyczaj jeździmy w czteroosobowych ekipach na takie zdjęcia. W tym przypadku pojechaliśmy tylko we dwójkę. Ja i Krzysztof Nieczypor, który się pojawia w tym filmie. Pojechaliśmy głównie ze względów logistycznych. Mniej osób, łatwiej się przemieszczać, mimo że musieliśmy dużo nosić ze sobą sprzętu, ale poradziliśmy sobie. Mieliśmy też wsparcie na miejscu. Instytut Masowej Informacji nam pomagał, byliśmy w kontakcie z Hartią. Państwo z Radia Na Kepylo nas wspierali na miejscu, więc nie czuliśmy się tam samotni. Ukraińcy na miejscu, wydaje mi się, dobrze się nami zaopiekowali. Aczkolwiek tak, no, strach był po prostu. Faktycznie bywało czasami strasznie. Na szczęście nie pojawiło się jakieś bezpośrednie zagrożenie dla nas, no ale jednak takie funkcjonowanie w świadomości, że coś się może w każdej chwili stać, jednak potrafi dotknąć gdzieś wewnątrz.
1: Należy zauważyć, że zwyczajno strach był, ale експерти з Центру східних досліджень, вони були приготувалися теж на цю подорож. Зазвичай експерти їздять, власне, на ці терени. В фільмі була теж представлена історія Ізюму, не тільки Харкова. І сторона українська теж дуже допомогла полякам відчути себе безпечніше. Звичайно, були різні ситуації, але все ж таки команда, яка складалася з двох людей, з Дам'яна і з Кшиштофа, мала впоратися з цим дуже важким завданням.
2: У фільмі вашому ми зустрічаємося з мешканками, з мешканцями і мешканками, напевно ж, Харкова. Яка історія от цих людей вам найбільше запам'яталася, найбільше вас вразила?
1: В фільмі спотикаємося, так, з різними історіями мешканців. Яка історія була наймоцніша? Що доткнуло найбільше тут?
0: Każda rozmowa na swój sposób była w jakiś sposób dotykająca, każda była inna. Dwie historie mi najbardziej zapadły w pamięci. Pierwsza z panem Jewchenem Strelcowem, redaktorem naczelnym Radia Na Kepylo, który po rozpoczęciu inwazji opuścił Charków. Sam mówi, uciekł, bo się przestraszył i poczuł jakiś wstyd z tego względu i wrócił do Charkowa i dziś tam pracuje. Myślę, że to jest historia bardzo ludzka, bo często patrzymy na wojnę albo przez pryzmat map, strategii, decyzji dowódców, albo przez jakiś skrzywiony obraz bohaterstwa, że wojna to jest bieganie z flagą ku chwale ojczyzna. To jest naprawdę strach, to jest śmierć, to są strzały. Również dobrze zapamiętałem rozmowę z panią z organizacji z HIT SOS, która zajmuje się ewakuacjami i tam mówiła dużo o dzieciach. I tutaj widać było po niej emocje, że naprawdę te dzieci to wszystko dotyka. I jadąc tam, jak rozmawialiśmy o tematach, o czym rozmawiać z naszymi bohaterami, pojawił się temat PTSD, że przecież to wszystko dotyka ludzi. Ale finalnie ustaliliśmy, że dobrze, i tak nie zmieścimy wszystkiego w filmie, odpuśćmy sobie ten temat. Ale to wychodzi z ludzi. Jakby widać po ludziach, którzy tam są, którzy tam żyją i tam funkcjonują, że każdego coś w jakiś sposób to dotyka i każdy jest na wojnie nie tylko z Rosją, ale też jest na wojnie z własnymi emocjami, z własnymi strachami.
1: W filmie rozkazuje się historia też winy z własnymi emocjami, tому що війна – це не тільки геройство і
2: боротьба
1: так, за країну, це теж і страх, це теж смерті. Розказують історію журналіста, який, наприклад, втік перед війною, але повернувся знову до Харкова, бо все ж таки десь всередині почув такий дуже некомфортну ситуацію. Творці фільму теж розказують історію дітей, яких евакуювали, історію дітей, теж їх ситуації, їх страху та їх таких внутрішніх власне боротьби з цією війною.
2: Знаєте, в нашій студії було декілька, напевно, режисерів або творців фільмів, які знімали свої фільми в Україні, іноземці. І ось, коли вони поверталися з України, вони усі казали, що Україна

0: to, że Ukraińcy, mieszkańcy Charkowa, którzy przyszli na to, byli zachwyceni, powiedzieli, że tak, właśnie tak ten Charków pamiętam z czasu, gdy ja tam mieszkałem czy mieszkałam. Dla Polaków jest natomiast to ciekawe, na pewno, bo jest to inny obraz, który widzimy. Jeśli chodzi o komentarze, które pojawiają się w tej chwili pod filmem, one są mieszane. Wiadomo, obecnie w internecie działa bardzo dużo ruskich troli i widzimy też na naszych kanałach pewien schemat, według którego boty się pojawiają i bardzo intensywnie działają, ale też widzimy, i to myślę jest miarodajne, że są odpowiedzi Polaków pod tymi właśnie trollowymi komentarzami botów, które bronią Charkowa, bronią w ogóle tematu Ukrainy i myślę, że to jest dużo bardziej miarodajne niż komentarze, które są generowane po prostu przez botów. Też oczywiście pojawiły się komentarze dotyczące choćby kwestii związanych ze czerwono-czarnymi flagami, które w Polsce wielu kłują w oczy, ale to zaznaczamy, Charków jest miastem, w którym tradycje na przykład banderowskie czy UPA nie wybrzmiewają tak jak na wschodzie, tak? To jest po prostu inny region, inna historia, wręcz w trakcie II wojny światowej, gdy to się wszystko działo, to było inne państwo, bo Wołyń był drugą Rzeczpospolitą, a Charków był w granicach Związku Radzieckiego. Więc my w filmie oddzielamy bardzo wyraźnie te tematy, skupiamy się na tym obcym wschodzie. Niektórzy zwracają uwagę, może agresywnie nastawieni, że dlaczego o tym nie mówicie? No nie mówimy o tym dlatego, bo to nie to miasto, nie ten kraj można nawet powiedzieć. Ale odbiór jest pozytywny i widać, że nasza praca przez wielu jest doceniana i fakt, że no, odważyliśmy się tam pojechać.
1: Polacy pozytywnie oceniają ten film i wzagalі projekt ta i robotu centru, jaki też dodaje na YouTube dużo багато аналітики, też pokazuje, co відбувається też na wschodzie, można z tym też познайомитися, але важливо теж сказати, що зал був повний в Варшаві, в кіно. Там глядачі теж могли одразу після перегляду цього фільму поділитися і своїми враженнями. І ще цікаво, люди, які були з Харкова і теж дивилися цей фільм, от, власне, подивившись цей фільм, сказали, так, от моє місто, власне, так виглядало, так, яким вони його пам'ятають. І в коментарях також поляки захищають Україну перед ботами, там така війна теж відбувається в коментарях.
2: У нас буквально 3 хвилинки залишається до кінця нашого ефіру, але я запитаю у вас, чи де можна подивитися цей фільм, чи буде він показаний ще в кінотеатрах в Польщі, а якщо ні, то от Женя мені сказав, що можна на Ютубі його переглянути, так?
1: Где можна обійжати, чи буде ще показ в кіні, чи є можливість побачити на такому огромному екрані, чи єднак вже є квестія інтернетова і там ще przenosimy i tam oglądamy.
0: Premiera była w kinie w Polsce. Myślę, że pokazów już na pewno nie będzie. Jeśli chodzi o inne pokazy, to nie chcę na razie mówić po prostu. Film jest dostępny na YouTubie, jest dostępny na kanale Ośrodka Studiów Wschodnich w języku polskim. Jest też dostępny w języku angielskim, na anglojęzycznym kanale Ośrodka Studiów Wschodnich. I tam bardzo, bardzo pozytywne reakcje są i bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się film, co nas zaskoczyło. Ponadto na kanale z podcastami Ośrodka Studiów Wschodnich jest też dostępny podcast, w którym ja i Krzysztof przez ponad godzinę opowiadamy o wszystkim tym, czego do filmu nie udało nam się zmieścić, a trochę tych rzeczy było. Także zapraszam do oglądania.
1: Podobyty się film można na kanale, na YouTube kanale Centrum Wschodnich Dosliedzeń. Jej wersja polska i anglomówna, ale też jest podcast, gdzie właśnie twórcy tego filmu rozpowiadają, co nie wyszło do filmu, про що варто сказати, про що варто розказати, проаналізували те, що вони бачили. Ну і теж це класне таке доповнення того, що є, власне, в цьому фільмі.
2: Ми дуже дякуємо вам за те, що ви розповідаєте полякам про Україну, яка бореться, про Україну, яка зараз просто виживає. Ну і що, привіт Полтаві передавайте від нас. Найближчим часом.
1: Так, дякуємо дуже за те, що оповідаєте полякам, як виглядає Україна, за те, що єстеще теж близько нам. Поздоровлення Полтаві, якщо, очевидно, поїде пан там далеко. І теж прошу оповідати далі.
2: Нагадаємо нашим слухачам, що у нас в гостях, в нашій студії, просто був Дам'ян Рослонець. Він один з творців фільму «Центру східних досліджень», фільму, який має назву «Ха».

0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba. Wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: І сон – це таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również не до końca розумію слова традиція, так подають музиці зеспову Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce, po drugie, to mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze, pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat o słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce, upał wzmagał się, z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze. I cień, i piweczko.
1: Ho, ho.
0: Marek Kochan, ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie. Cytacik. Potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia, moje słońce. Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце, навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna i jasna piosenka. Wowa z Lwowa i wszystko jasne jak słońce. Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy. To znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu. Cóż to znaczy? Ha! Doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem. Rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражлившими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може. Не уйжеть, не оглядати сонця, не побачити більше сонця. То тиле, що. Бути мертвим, не жить. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczny, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Матеуш Дзєконський реалізує тем двуязичну аудицію о п'єкній назві «Пул на пул».
0: Пів на пів – це двомовна майже година, в якій ми з Марчином ділимося мовами польською та українською, ділимося між собою і ділимося з вами.
1: От понеділку до п'ятку тільки на антені Польського радіо. Для України розпочинаємо традиційно.
0: Та-дам! Слово дня.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня у цей період року дуже зелене.
1: Дерево.
0: Дерево.
1: Дерево – речовник родзаю ніякого в języku polskim. То, по перше, кожна рослина wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. Drzewa obciążone owocami rzucały długie cienie na szerokie trawniki Bolesław Leśmian. Westchnął żałośnie, bo mu się przypomniały prawdziwe lasy pełne drzew niebotycznych. Władysław Reymont. Drzewo chyba nowe. Cynamonowe, cytrynowe, figowe, kauczukowe, migdałowe, oliwkowe, pomarańczowe, sandałowe i tak dalej. I tym podobne. Sadzić się drzewa. Ktoś tam mówił, że ktoś tam powinien w swoim życiu zbudować dom, urodzić dziecko i posadzić drzewo. Nie, to nie jest obowiązkowe, ale bardzo mile widziane, zwłaszcza w naszych betonowych czasach.
0: A ja dwa wrze posadyla.
1: I w ten sposób można zapoczątkować aleję wysadzoną drzewami. Popularny frazeologizm i modna dziś zabawa układanie drzewa genealogicznego albo drzewa rodowego, czyli w graficzny sposób przedstawić swój rodowód w postaci rozgałęzionego drzewa. Można tam nawet dorysować listki, żeby było jeszcze ładniej. W ich drzewie genealogicznym na niezliczonych gałęziach i gałązkach byli posiadacze wielkich dóbr i małych osad, właściciele drobnych warsztatów i ogromnych fabryk. Ale jeżeli wasi przodkowie nie mieli fabryk i dóbr ogromnych, też warto ich na takim drzewku umieścić. Będzie im przyjemnie. Przysłowia. Im dalej w las, tym więcej drzew. Cóż to znaczy?
0: Чим далі в ліс, тим більше дерев.
1: Згадзе się. На похиле drzewo і kozy skaczą, то przysłowie знане в обидву наших улюблених językach, również wyjaśni Jana. Jakie drzewo, taki klin. Jaki ojciec, taki syn.
0: Так, на похиле дерево і kozy skakають, здається, так.
1: Drugie znaczenie rzeczownika drzewo. Drzewo to materiał otrzymany ze ściętego drzewa po usunięciu kory i gałęzi, używany jako budulec w przemyśle drzewnym. To samo co drewno. W dużej skrzynce z różanego drzewa przechowywała listy miłosne, przewiązane różową wstążeczką. No, na przykład. Drzewo, cegła, żelazo, kamień i wapno są to materiały, z których budują się gmachy, słusznie konstatował Henryk Sienkiewicz, a Adam Mickiewicz pisał o pewnym dworku wśród takich pól przed laty. Nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany i tak dalej, i tak dalej. Szlachetne drzewo to drzewo twarde, trwałe jak dąb, orzech. Drzewo egzotyczne, heban, palisander i tak dalej. Jego wzrok błądził po sprzętach ze szlachetnego drzewa wykładanych kością słoniową lub bursztynem. Przepięknie. No i drzewo to materiał opałowy ze ściętego, spiłowanego i porąbanego drewna. Przyszedł Felek do izby z naręczem rąbanego drzewa. Ależ się będzie pięknie hajcowało, będzie cieplutko w chacie.
0: A pro jakie drzewa śpiewaje Mela Koteluk u suprowodzi gurtu Kwadrofonik i przekonani my, że nie pro to drzewo, jakie dobre gorzy, a bardziej pro drzewo, jakie swoim gillem sięgaje nieba.

Pif na pif. I przypominamy oczywiście, że muzyczna lekcja jest częścią audycji Pół na Pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, zapraszamy Was serdecznie i ponownie w objęcia Czarnego Diabła na Czarnym Drzewie.

drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Матеуш Дзєконський реалізує тем двуязичну аудицію о пєкній назві «Пул на пул».
0: Пів на пів – це двомовна майже година, в якій ми з Марчином ділимося мовами польською та українською, ділимося між собою і ділимося з вами.
1: От понеділку до п'ятку тільки на антені Польського радіо. Для України розпочинаємо традиційно.
0: Та-дам! Слово дня.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня у цей період року дуже зелене.
1: Джево.
0: Дерево.
1: Джево – речовник родзаю ніякого в języku polskim. То, по перше, кожна рослина wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. Drzewa obciążone owocami rzucały długie cienie na szerokie trawniki Bolesław Leśmian. Westchnął żałośnie, bo mu się przypomniały prawdziwe lasy pełne drzew niebotycznych. Władysław Reymont. Drzewo hebanowe, cynamonowe, cytrynowe, figowe, kauczukowe, migdałowe, oliwkowe, pomarańczowe, sandałowe i tak dalej. I tym podobne. Sadzić drzewa. Ktoś tam mówił, że ktoś tam powinien w swoim życiu zbudować dom, urodzić dziecko i posadzić drzewo. Nie, to nie jest obowiązkowe, ale bardzo mile widziane, zwłaszcza w naszych betonowych czasach.
0: A ja dwa wrze posadyla.
1: I w ten sposób można zapoczątkować aleję wysadzoną drzewami. Popularny frazeologizm i modna dziś zabawa układanie drzewa genealogicznego albo drzewa rodowego, czyli w graficzny sposób przedstawić swój rodowód w postaci rozgałęzionego drzewa. Można tam nawet dorysować listki, żeby było jeszcze ładniej. W ich drzewie genealogicznym na niezliczonych gałęziach i gałązkach byli posiadacze wielkich dóbr i małych osad, właściciele drobnych warsztatów i ogromnych fabryk. Ale jeżeli wasi przodkowie nie mieli fabryk i dóbr ogromnych, też warto ich na takim drzewku umieścić. Będzie im przyjemnie. Przysłowia. Im dalej w las, tym więcej drzew. Cóż to znaczy?
0: Чим далі в ліс, тим більше дерев.
1: Згадзе się. На похиле drzewo і kozy skaczą, то przysłowie znane w obydwu naszych ulubionych językach również wyjaśni Jana. Jakie drzewo, taki klin. Jaki ojciec, taki syn.
0: Так, на похиле дерево і kozy skakають, здається, так.
1: Drugie znaczenie rzeczownika drzewo. Drzewo to materiał otrzymany ze ściętego drzewa po usunięciu kory i gałęzi, używany jako budulec w przemyśle drzewnym. To samo co

0: drewno. W dużej skrzynce z różanego drzewa przechowywała listy miłosne, przewiązane różową wstążeczką. No, na przykład. Drzewo, cegła, żelazo, kamień i wapno są to materiały, z których budują się gmachy, słusznie konstatował Henryk Sienkiewicz. A Adam Mickiewicz pisał o pewnym dworku wśród takich pól przed laty. Nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany i tak dalej, i tak dalej. Szlachetne drzewo to drzewo twarde, trwałe jak dąb, orzech. Drzewo egzotyczne, heban, palisander i tak dalej. Jego wzrok błądził po sprzętach ze szlachetnego drzewa wykładanych kością słoniową lub bursztynem. Przepięknie. No i drzewo to materiał opałowy ze ściętego, spiłowanego i porąbanego drewna. Przyszedł Felek do izby z naręczem rąbanego drzewa. Ależ się będzie pięknie hajcowało, będzie cieplutko w chacie.
1: А про які дерева співає Мела Котелюк у супроводі гурту «Квадрофонік»? І переконані ми, що не про це дерево, яке добре горить, а більше про дерево, яке своїм гіллям сягає неба.

0: Lito ja, tak, i właśnie jest tekst tej piosenki. Myślę, że już gruntownie go przeanalizowaliśmy i wszelkie możliwe tropy interpretacyjne zostały tutaj zastosowane, a może po prostu nie trzeba się jakoś szczególnie głowić i kto tylko może, niechaj cieszy się tym latem i skacze na golasa do fontanny.
1: А тепер наша друга пропозиція, тому що у нас сьогодні подвійна доза музики, подвійна доза кофеїну, подвійна доза мовної гімнастики. І це вже трішечки про щось інше буде. Тут вже не буде так літньо, сонячно, радісно. Буде темно, бо ніч, і страшно, бо ніч.
0: Zaaplikujemy sobie tym razem niezawodny dark folkowy zespół z Kijowa, niezawodny na takie okazje, któż, na różne okazje zresztą, któż nie pamięta Meksykańca. Cwyntar, krótko mówiąc, mrocznie grają, ale w żadnym razie nie pozbawiają słuchacza nadziei.
1: Gurt u 2015 roku zasnowali Erik i Divoar, za kilka miesięcy do nich dojednala się Sasza Kladbiszcze, a pierwszy Ша спільна пісня, яка супроводжувалася відеокліпом, подарувала мені мама якось ножа. Вона вийшла того ж року. Натомість гасло, яке веде ось цей гурт «Цвинтар» по просторах музики і творчості, звучить так: біблійний змій – це наш друг.
0: Єстем склонене в том. Uwierzyć. Tymczasem posłuchamy piosenki z albumu Grich z 2023 roku. W czarnym, czarnym lesie rosło czarne, czarne drewo.

który spogląda na nas groźnie z czarnego drzewa. Drzewo, derewo, to nasze dzisiejsze słowo dnia. To słowo rozgałęzione, rosochate, pokryte zielonymi liśćmi towarzyszyło nam i patronowało dziś. A pracował z nami realizator Mateusz Dziekoński. Mateuszu, ta piosenka jest dla ciebie. Dziwne drzewa.

0: rzuca bas i ma w oczach blask. Głośno woła:
1: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: figowe, kauczukowe, migdałowe, oliwkowe, pomarańczowe, sandałowe i tak dalej. I tym podobne. Sadzić drzewa. Ktoś tam mówił, że ktoś tam powinien w swoim życiu zbudować dom, urodzić dziecko i posadzić drzewo. Nie, to nie jest obowiązkowe, ale bardzo mile widziane, zwłaszcza w naszych betonowych czasach.
1: A ja dwa wrze posadyla.
0: I w ten sposób można zapoczątkować aleję wysadzoną drzewami. Popularny frazeologizm i modna dziś zabawa, układanie drzewa genealogicznego albo drzewa rodowego, czyli w graficzny sposób przedstawić swój rodowód w postaci rozgałęzionego drzewa. Można tam nawet dorysować listki, żeby było jeszcze ładniej. W ich drzewie genealogicznym na niezliczonych gałęziach i gałązkach byli posiadacze wielkich dóbr i małych osad, właściciele drobnych warsztatów i ogromnych fabryk. Ale jeżeli wasi przodkowie nie mieli fabryk i dóbr ogromnych, też warto ich na takim drzewku umieścić. Będzie im przyjemnie. Przysłowia. Im dalej w las, tym więcej drzew. Cóż to znaczy?
1: Czym dalej w lis, tym bliższe drzew.
0: Zgadza się. Na pochyłe drzewo i kozy skaczą, to przysłowie znane w obydwu naszych ulubionych językach, również wyjaśni Jana. Jakie drzewo, taki klin. Jaki ojciec, taki syn.
1: Tak, na pochyłe drzewo i kozy skakać, zdaje się, tak.
0: Drugie znaczenie rzeczownika drzewo. Drzewo to materiał otrzymany ze ściętego drzewa po usunięciu kory i gałęzi, używany jako budulec w przemyśle drzewnym. To samo co drewno. W dużej skrzynce z różanego drzewa przechowywała listy miłosne, przewiązane różową wstążeczką. No, na przykład. Drzewo, cegła, żelazo, kamień i wapno są to materiały, z których budują się gmachy, słusznie konstatował Henryk Sienkiewicz. A Adam Mickiewicz pisał o pewnym dworku wśród takich pól przed laty. Nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany i tak dalej, i tak dalej. Szlachetne drzewo to drzewo twarde, trwałe jak dąb, orzech. Drzewo egzotyczne, heban, palisander i tak dalej. Jego wzrok błądził po sprzętach ze szlachetnego drzewa wykładanych kością słoniową lub bursztynem. Przepięknie. No i drzewo to materiał opałowy ze ściętego, spiłowanego i porąbanego drewna. Przyszedł Felek do izby z naręczem rąbanego drzewa. Ależ się będzie pięknie hajcowało, będzie cieplutko w chacie.
1: A pro jakie drzewa śpiewaje Mela Koteluk u suprowodzi gurtu Kwadrofonik i przekonani my, що не про це дерево, яке добре горить, а більше про дерево, яке своїм гіллям сягає неба.

0: Lito ja, tak, i właśnie jest tekst tej piosenki. Myślę, że już gruntownie go przeanalizowaliśmy i wszelkie możliwe tropy interpretacyjne zostały tutaj zastosowane, a może po prostu nie trzeba się jakoś szczególnie głowić i kto tylko może, niechaj cieszy się tym latem i skacze na golasa do fontanny.
1: А тепер наша друга пропозиція, тому що у нас сьогодні подвійна доза музики, подвійна доза кофеїну, подвійна доза мовної гімнастики. І це вже трішечки про щось інше буде. Тут вже не буде так літньо, сонячно, радісно. Буде темно, бо ніч, і страшно, бо ніч.
0: Zaaplikujemy sobie tym razem niezawodny, dark folkowy zespół z Kijowa, niezawodny na takie okazje, któż

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.